0: Mona žoma radio Zatkula plus kotce kujždu punželu večer po frekvenci 100,4 MHz a včera miachu serbsce moži rozvostovnice kitro zajma o temu moži Serbia, ki su nimske opokada a su se nelada o toho serbšinu prisvojili. Jedno z modostnych znajecze zawieszcze zmieną od Zatkula Beach volleyballowej tury Eliasa Kumera, a dalszego z czesna raz w zwisku z astrofizyckim centrumem słyszeli Jan Wünsche. Wobaj staje serbscy nawuknęło a rozima taj skrótka ju pucz k naszej macierzczyny Elias Kummer a Jan Wünsche.
1: K serbskiej ryczy jestem ja poprom przez moje starsi przyszło. Myśmy wtedy w Budyszynie blisko serbskiej epistolany bydlili, a moje starsi su rozsadzili me a moje soce tam posłać. Nasze starsi poprom serbsku rycz nie wopknęża, a one też żan serbski pozak nie mają, ale za to su one jen kurs za serbskiej czynili, co bychu one nas tež veš, za šulu tež kus podporač moli.
2: Najprej raz sem ja zajimil za serbsku rič, dokelč ja sem všetko taký pošitko ne zajimil za riče, a potom byše tam tež te vidomje, so je tež tunžel v Užice, tež sem ja votrost, menujce Pola Lubija, so je tunžel v Užice tež jo no serbsko rič ne bo, a s tým tež vulky džil moje svojbe. A dž tým ja čítal, so su voni so tak za svojo rič hajnbovali, so su voni svojo rič potom odpovožili, to byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, a to byše zawieše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom sem ja odkryl, so poskyčuje Theo Drežan jeden kurs sa serbšinu, a potom sem se praju, haj, to dobiš jo no vus betač.
0: Haj, čerla nic, a prošu, ljubi ľudžo, kaj kuda po serbšinu vobaj mata, no? A večerošim vusovanju su dalších serbsce rečacech predstavili, kis su se serbšinu Při naučili, nedom slyšíme dalše, mode vose tu serbským rozvosu.

Pečodin 6, a cicet je dženca rana su pekarja hižo bilne čisto namješali, za bychu nam caute tykans a tyž klip napekli, son by nam dere zespođal. No a pekarja papierowych, aber tyž miatwiczkowych poprianco poučnice tyž nitko hižo raz započnu swoje poprianze pec, so je za nešto mene hač ci miesace šitko za pato žicu. Napiecene, ale wieso chcecie zaisza hotowi być za początek novembra zaisza minuce wona sezona pouczniańskich papierowych poprianców, albo też miatwiczkowych poprianców, tam wotoria minuce za początek novembra poprianców wiki. 9 takich pekarjów maja tam we pouczniczy, kujże sam ma swójski, swójbny recept za swoje poprance, a nazy ma hajta swodzi to dla cyle hina kamichiże zupkapa ladajo na zymu a na swodny adwentny czas.

z Afriki. Hroćo do Wužijskich chatow karp, to je ryba naša regiona a sezona. Jeste za nią tych hižo zahajiwa. Karp se snano trochu ciężko ma swój wobraz, swój zjawny wobraz, kotrosz woni mamy jako szlibotata ryba wodbycz. Ale kiedyżbo karp jest wodny, a wo sobie strowy, pełny omega cituku, a słysza prostsze do naszej też serbskiej kuchnie. Receptu mamy tam dosć a nadosć. Also nie bych usza tutaj też tradycjonalne recepty zubili, jest o wubiedżowanie wówowało. A jest na noc, czy wy netko na ryczu hobbyjowych kucharków a kucharjów na ronie tajku szansu czakali smiecie swoje recepty zakarpać do 30 oktobra zapodać. Macie tak rec cywy miesac kwile recept na liderowy region Wukodna Hornia Wużica posłać. Link namakacie na naszej internetowej stronie, albo też naszej darmotnej app MDR Serbia. Sme tam podcast zapisali. A najlepsze recepty są z posta eurami mytuja, a są w knize wozywia samo. No, to nidom tyhel a ponoj do ruki a wiezo pisak albo szmuratko, za byście recepty napisali. Wiele wuspycha przyje serbski rozwoz, a szczuć se wiace kołoku karpa a rybiacych tydzieniu zonicz. Kotre już sukun cydzienia zajeli, tu niech podada na naszą damotną app MDR Serbia, szako moja też coś do rianych zariadowaniów, kajż na przykład kun cydzienia w Radworiu, to możu doporuczyć sit naszą app, a też artykel, kajż też podcast na Lidoregion, sit dokładniejszo pobladać.

0: Zabudzena skupina Janka Hanka krótko do cibedlki na sedomie. Haj, wun je so nauroczył. Piatna czytowo, by wun mierzwoczo ARD Praze, danko Handrik. Jest so septembrie nietko z Pragi za so domoj nauroczył. O tym smy szak tyś tu serbskim rozwoż suchi, że nadrobne rozprawieli. Nietko je jasnie, że tu nałodnictwo ARD studia Praze przełza. Je to MDR-żurnalist André Berthold, 41-letny, jaż dotal za MDR aktuell w Lipsku a ARD Mittagsmagazin jako zamówity redaktor dziewał, a MDR szefredaktorka Kristin Bohmanowa praj, zadziakuje so danko Handrike za swoją spuszczomną służbu prazy, szako miesz miachu swoje rozprawnictwa. Przeco swójski, a też niezapomnity rukopis je ze swoimi reportażami ludzi na cele wosebite ważnie przedstawiła, pokazał, a ważne mosty też szwariu. Jeho naslednik Berthold ma wosebie crossmedialne rozprawnictwo Praze dale wutwaricz. A što praje danko Handrik tomu, kak lohko jemu je Prahu opuścić. To sme sa jeho prašeli za počat augusta.
1: Ja sem Prahu da zno junu opuścił, šesto ja vím, kak sa to čuje, jen sa po tých celých letách sa jen tiež veseli, so je tu často ježdenia mes Užicu a Prahu konce jasne, ale to šon češko pane, to kde tiež napríklad tu, te kolegy, kýša tu ve studiu mám, vulkotne kolegy, to je pon šon češko, te ľudí opuścić.

do Ribowicz. Name tu je Susan Himplowa. Ja mam namiot, czy odla nic znudomtyż karty placa dżęca. Seniorowy Szkot, dżęca dwiema i pancicach kukowy, tyś nuaczko josu wutrobny witani, dżęca dwiema i pola karstyna na seniorowy Szkot. Aber tyś grillowacz, dżęca panci, koniecach szunowe so grilluje, DZA, Niemski Centrum za Astrofyzyku, przeproszuje na dobru kobasku a rozmawu, a to przy towarstwowym domy dżęca koniecach wod po podniu pecich czaka ja tam, kaś prajne, z dobry kobasku a zajmawymi rozmowami. Dwie gminskie rady mam po skitku, rada halstruskie holi, sozetka dżęca wieczor 6 tamniejszy gminskie sydoni, a to runia dżęca, zatapak wieczor 7 mich, so gminskie posiedzenie po wulbach wiesne noste w Niebelczycach, zai zajmcy su wutrobnie witani. Hač do jucíše moža so křížerio za putnikovanie do Roma přizivič. Klietu od soboty do soboty, od prenie mie do 8 mie je to plánované a prošu přizivče so pre stronu katolského posova, tam namakače dalšie informácie a to hač do jucíšeho. Serbske kubanske središčo Lipa Smerdžace přeprosi zajmcy na kreativnu dživaničku, nazemske vince, vič a vude bič, a to pod navodom ekspertki Rože Marie Bernadovie. Junu, jutce doponia vo dživečich do jednačich, a hišče raz večer vo češčich do osmich, poplatk 25 € nic zabuč, a so dženca bijutnia za vone kurs přizibič.

0: Nazanin, ja. Andreas, Biking, Nordisch, Wonisu, Nazolinja, Cinelli, Moda, Joma, Radio, Satkula, Plus, Gotze, Kujo, Punjelu, Wechopper, Frequenze, Storkoma, Stiri, Megaherzo, Acera, Meacho, Serbse, Modosni, Ketro, Sai, Mao, Temu, Kaisch, Menu, Moji, Serbia, Gisu, Nimsko, Pokada, Asusi, Niela, Dajotoho, Serbschinu, Navučili. Jedno z modostnych zaujście znajecie zmienom od Zatkula Beachvoli Bulovie Ture Eliasa Komara, a dalsze hostcze znacz w zwisku z astrofyzyskim centrumom zeznali a słyszeli Jan Wynsze. Z Lubija pokażacy nietko dreżna nach bydlacy, wobaj staj serbscy nawuknywoj, a rozimataj skrótka ich pucz k naszej maczaszczyny Elias Komar a Jan Wynsze.
1: K serbskiej ryczy jestem ja poprom przez moje starsi przyszło. Myśmy wtedy w Budyszynie blisko serbskiej pistołany bydlili, a moje starsi są rozsadzili me a moje soce tam posłać. Nasze starsi poprom serbską rycz nie wopknęża, a one też żan serbski pozak nie mają, ale za to są one jeden kurs za serbszynę czynili, co bychu one nas też za szulu też kuspot porać moli.
2: Najprej raz sem ja zajmiał za serbsku rycz, dokelż ja sem przeco taki pošitko ne zajmiał za rycze, a potom byše tam tež te vidomje, so je tež tunžel v Užice, čež sem ja votrost, menujce pola Lubija, so je tunžel v Užice tež jono serbsku rycz nebo, a s tým tež vulki džel moje svojbe. A dž sem ja čítal, so su voni so tak za svoju rycz heimbovali, so su voni svoju rycz potom odpovožili. To byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, to byše za vyše tež jeden impuls, so se serbštinu zabirač. A potom sem ja odkryl, so poskyčuje Tio Drežane jeden kurs za serbštinu, a potom sem se praju, hej, to dobiš jo no vuspetač.
0: No, celé prave, celé neraz vuspetač, če odlade iš nic, a prošu, ljubi ľudžo, kajku dobro serbštinu vobaj mataj. A večerošim vusevanju su išče dalších serbce rečacih predstavili, nedom svišime dalše mode vosekiš su našu mačarštinu navuknili. Šuli, vizo, ale skotre motivacije vo sebe nasajmuje.

Cibidlki nadževeče, no a to su pokrivy do dženstnišeho dňa. Dženca so zaso karty placaja. Vuminkario vitaja na seniorovi škod. Dvima je v kočme pančicach kukove a tež nuvačko josu. Bezo vutrobne vitani. Dženca dvima je pola karstena na seniorovi škod. Dále sa tež grilluje a to konecach šunovie DZA, Niemský centrum za astrofyziku, přeprošuje dženca na kołbasku a rozmowu, a to przy towarstwym domie koniecach od popodniu pieczych maja tam kołbaski na grillu a rozmowy są też na to wesela z wszymi zajmcami, kiż tam przykładają. Dwie gminskie rady mam jeszcze po skitku. Dżęca skarżuje się gminska rada Halsztrowskiej Holi, a to wieczor 60 tamniejszy gminskie Sydorni. A na gminskie posiedzenie po wulbach wiesnanosty jeszcze do Niebelczyc przeproszeni a witani dżęca wieczor 7 tamniejszy gminskie Sydorni. Hacz do jutrzyszeho możecie so

0: Jele koncerto Jakubka gotowała, tak w telewizji su spiwaki a spiwar wieżeś byli. A przedsej su weni na wesepny part programy gotowali za tych starszych ludzi. Co go dla Jakubka tak wiele lat eksistirowała.
1: A sztomu tak jo, to mamy se rzekołaś przedeszem naszym mistrzańskim, rentnajam, groszczańskim, a takie szkodojskim, majbarskim, a takie depszańskim rentnajam. Tokolaż woni su nam od samego zachopenka przedsej zase przykronili, aż dymy daleko to aż. Myśmy toga we kuście takie kupcy, jo, aż mamy raz szyszkości a problemy, a aż niocamy wiecie daleko to aż, ale woni su nam przedsej zase przykronili gotojszo dalej, a to zawieszcie zwisujo z tym, aż spiewamy takie sztucki, które oni jeszcze znają ze swojego młodego czasu, a to we serskiej rycy.
0: Serskie spiewania su przedsej do repertuara słyszali, a takie ten Niemc Bernd Lange jo musał we serskiej rycy sobą spiewać. Wotom żyńca jeszcze ulicu jotej.
2: Ta żyńca jo przedsej ulicu, bo wieszcie, ten se kupa ja, co ten se żywe wanie, a pen spiewa, a ja no te serskie sztucki. Ten jo se tak zalubował do tego szuknoga.
3: Ja, das hat uns ja ausgemacht. Und ich habe es leider nicht geschafft, die ganzen Jahre nicht geschafft, mal Sorbisch zu lernen, aber ich habe Sorbisch gesungen. Und Hannelore hat mir immer gesagt, was ich singe, also hat das immer übersetzt und ob ich lustig sein sollte oder traurig, das hat mir eigentlich sehr viel gegeben.

0: ludovu štucku Jokubka přebasniła na cest Leopoldovarju. Z tym miestaszkom zwiezują most wysypny pomir, a wysypnie ma z tym teke Hannelore Handrykolc cynisz.
1: Myśmy chopili miesesta 4 a 7 żasasz? Jo. Smymy chopili jedno przyjaźstwo ze miestaszkom Leopoldo. Tam smy byli predny raz przeprzosone. Tam miał raz jedna delegacja u plawokresa była, a te su byli we myście teke. A jo, te su se zajmowali za to serskie, a jo, pyn na drugie lito smy byli przeprzosone tam, a pynio to przecy tak szło raz tam, raz hu. A sto czasza lit. Smy to kuszty lito, som ja kuszty lito pytla była, ak su te ubyli, a bol, każ smy my tam jeli. My ga mamy żynca iści kontakt. Ale tak oficjalne oglity nie są wiecy myżne, to jo było tynca z teke już o szyszko dokulasz. Wopot choszybus jo miał kontakt, przyjaźski kontakt, to wopota Košic. A nasz Leopoldov, jo lażał blisko Bratislavy. Daleko przec, a za to nie dało żadne pieniądze. Po takim. To smy szukno, nic szukno, myśmy takie ze serskiego boka cesto dostali, pytpieru finansjelnu takie, ale zawiecie żyjemy, to sami zapłacili, a pewnie było ta lipsina i szybsi tom, aż myśmy bydlili pla tych ludzi tam doma. My nieśmy żaden hotel w Utnczyka widzieli, a te u nas takie nic, takie doma. A to dorozmieszę, jo pla tych ludzi takie szło z pomocą tego serskiego.
0: W tym przyjaźstwie jo wena takie pisała w nowym casniku.
2: To jo takie było, ja na obogoszenie casnika pisasz w takich kontaktach miał ze słowiańskimi ludami.
0: Ale ten casny szefredaktor Horst Adam jo se dopomniał takie na to, aż jo Hannelore wysypnie rada pisała w wejsańskim żywieniu.
2: To są byli te wiesne wobrazy. My gasmy ten czas kurzy miasec raz, mieli taki sebe bok, taka reportaże z jadnej sy. A żene z tych wiesnych wobrazów, ako ją napisała, są takie odciszane w tych knigach, tam woni laży nasze rydne sy.
0: Wiele lit jo była Hannelore Handrykolc plan nowego casnika. W tom casu jo wena teke jużo mogi raz żiłała za serski rozgłos. Jadno z tych prednych ustrzywaniu, któreż smy namakali w archiwie, jo z lita 1967 a 1980.
3: Kaž viaco muc na usnušcu, a veto usnuš njamogu. Ja du v myslach napolo, a vižim, kak jo vednjošo. Toštu rednu staru sarsku ludovu ariu, ako nam horono spiva znate mošenski žinsene ko, nio jano za joko žinskih nikaka sarska štucka. Vosebne jadne iz nich přidu svova ze sceveje vučobe, dokulaš ma velkin vusoku a zagronitu funkciju ve rolnikarstve. Jo to Gizla Paulikova, a ona navieduje mošenské podrostvo za zvierjecu produkciu jadnota.
0: Jo to potrejové ustřevanie. Vena jo ale také přece v pětkunejšem serském programie tým přisuchariam drobné kulturné pokazky porucova. A na zachopienku leta 1962-1960 jo Jutta Kajzerova ako vietnica dolnoserskej rozgłosovej redakcie přašava lec, co Hannelore zachopíš pla rozgłosa živaš.
4: My sme ten sas byli v veľké núze. Nesme skoro nikoho veci mili za dolnoserskej serski program. Ja som skoro s dvema z redakcijskeho asistentku a muzikovým redaktorom sama tam bola. A to je veľká gluka za nás bola, až ja som Hannelore za rozpoz rozúživa. Ona jo miela te žurnalistické znajomnosti, jo to ke tú krajinu, ktorú sme my objezdili ho v Dolnej Vúžice darie znala, ale ona jo sa spiešne také zaživovo, ale zrovnož jo bolo za ňu také veľa nového. To, což nie ona tak znala, sú byli te technické veci. A potom jo Hannelore také veľa ľuží znala a tak je ona mogla se darje zaživaš, a to je teke za mnjo velika gluka bova, že Hannelora prišla. Hannelora nije ten luž bil, kotrež jo se njento, ako žurnalistka, tak dopredka šiščala, ona jo veci za šihim živala, a teke velje novim sobuživašerjom, abo teke lihim, velgim pomagala vosebnje, což tu rec nastupa.
0: Ale nic jano v tom páže jo byla Hannelora Handrikolc za Jutu Kajzeroviju velika gluka a pomoc.
4: Ja nesom mogla s autom jezdžiš. Ja som hakli krádu pešte to navuknula a tam som ja rád také cestu na to gledala, aby se s Hannelorou mogla nieco gromadu ciniš, aby ona mi to ešte nevotezila. A to ja si nám také dare rážilo, ja no jadný raz sme sme krádu zamalili, tam sme jeli do Českie, do Varnsdorfa, net při granici popšalom, žož Hannelora teke cešti bova a ja teke, ale ten raz, ako sme tam se gromadu na drogu udali, jo se tam liži tvarivo v blízkosti granice, tak až sme dejali dali ješ a naraz sme se namakali v mesče Žitava. A co nint? Plen sme tam v centrumi Hannelora, kotrož jom zmužitna bova, sme tam okolo jezdili, jaden raz sme krotko ustali při polskej granice, ale mega sme kšeli do Českie. A pon ešte raz okolo centruma a češi raz, a pen, akli sme za tom přišli, až jo to ta pšala granica nento za nas, až sú tam niži 3 kilometra, bo tak, kotrož sme dejali jež přes Polsku, a potom se vie bejny kusk sled zase do Varnsdorfa. Ale my sme se ešte s casom na to otvorenie tej sarskej ústajence prišli. A kaž se ja myslím, až by ja tam sama ve oše bola, neby ja to zavešte. Tam by všetko už mimo bolo, nežli by ja do Varnsdorfa prišla.
0: V tých zajžených skoro 52 letách jo Hannelora nento cesto duce bola, aby s mikrofónom zapopatnula to šo, což se stáva při nás ve Serbách. Za aktuálne věci jo v nás se zajmovává, ale na vysypný part za šo to, což má cuniš s lejsenskými lůžimi. To jo bylo za ňu přeci to nejvážnejše.
1: Ten kontakt se s těmi lůžimi, ak sarsky pědají, tak ven se na těch sách teke, tokoláž toga, toga jo náš kraj, naša krajina a to, o čom jsme dělali, o teke rozpřavíš a tým lůžám něco groniš a to vyní teke ráží svyše. My jsou se přece teke te ústčovania spytovali, žež jsme mogali ven k našim přísluchářům. To jsou byly za mě te, te nejrýdnější doživěňa a nejrýdnější ústčovania, myslím, jak roniš. Vyce to byl ve Slipem, kaž jo nějaký svěžin tam byl a my jsme vy tam originálně ústčovali

0: coś jo było, za Hannelore Handrykolc przecej wesebnie ważne, jo była wiera. Za chrześcijańskie żywienie jo wena se zasażiła, za serskie namsze, wena jo let żasetki ninto jużo sobu żiwała w tej żywowej kupce serska namsza. Nintejszny przedsedar Hartmut Leibner jo ju tam teke prydny raz zmakał.
1: Ako ja som przyszedł ako nowack do kupki serska namsza, jo wena tam jużo sejżewa lieta dwójko bygroni. A ja som wiele wyt nie je uknu, do tego nie som tak wiele miał cynisz z rozgłosom. A ako smej o weź studiu zagrawałej moje prydne Boże słowa, jo ona była za mną już pewnie spokoją.
0: Boże słowa, muzykowe życzenia, aktualne przynoski, reportaże, literarne rożki, luszne sylwesterskie ustrzywania, ten godony koncert przy nas w programie, live ustrzywania ze serskich słów, a tak dalej, a tak dalej. Hannelore jo obknieżyła całą paletu żurnalistickiego żywa, a jo przecej na serskich przysłuchariu myśliła. Toga wieteke Marion Stenzelowa.
2: Ja znaju Hannelore jużo tak długo. 23 let sme przy rozkwosu skromatnie żywowi, ale do tego jużo żaseš let przy nowym casniku. Po takim 23 let ju znajom a sebe ważem, wysypnie je spuszczopność. Za mnio jo stojowa kszusze, ako kamie niszczo we morju, ako se tak roni der fels na brandung. Ona jo była przyżyle, nasz przykład za ludowo rec, aż rozkładujemy te kieszyszka a komplikowane temy w naszych programach tak, aż ludzie to rozmiją. Przecie zase jo nas k tomu napominała. Jo arono tak jo nas przecie zase dopomniewa na to, teke temy zesu w programach opiat nasz pötla kusztie palicie polityki.
3: Jo, a z tym se chyla ten nasz zgromadny czas po małym swoim końcu. My, wystanio, nin to jano iż si wam gronisz. My, szosadery, a wystanio mi szestrowa, a bin, aż na drugi raz. Wasza Handrykolc Hannelore.

Kaleidoskop Nummer 2 wird Sebastian Elikoski-Winkler kompozitia. To czajnie co iść ulicu wasz. Żadne je westudne je minuty je dało końc tygodnia na niepilit dwerje Werunem. Tam są swieżili niżelu swoje letne świeżim, czy niż redniszem wiedrie. Frischne niepilit klepie obszysze z tamnego piaca, to nie daje ka kuszty raz. Boski tykańc jo se przedał kasz cart, samogetowany kulkowy salat jo stają na blidach, jeśnica jo lango wała aż do wiecora. Węce su grali wejsne szalmaje, marsze, polki, tyke serskie, sztucki, dzisi su riowali, spiwali, drastu su byli, wiżeś. Jo, a przy tej gośpie jo przeceda towarzystwa Manfred Nickel wspominał na 202. jubileum tego dwiera, 206. czasy ten narodny żyn Hansa Niepile, a 206. liet jo se minowo ako su ten dwier obwetworili za zjawność. To je bojadn svijen. Při tej gespie přižo net to přepšosjenje na přiduce vjeraš k 5.20. oktobra. Zigačich vedpoutnja bužo na nibilic tvrje Kermuša.

Krista Halko was grożyścia jonento cia sedem jaset lit stara, jej uczobnie gratulirio groszczańska domowinska kubka, cewelube pestrube bursta koju duteke wet naszej redaktorki Stefani Kraucoec do Halkoec kjarc mnie we grożyściu a do mężczęskich stronów poszeknie, luba Krista westein nam struba aviasowa to tybie szytce ta luba Stefka.

Nasze mają alistę wecerwie nio, iści słudny riedna, swinskowate, skoro pak se zachopio, ten zas, coś wietro nie wabi, luzi wici wędą na natury. My słyszymy na nazemski kus, to jo klawirowy kus Pöźnieńc, napisał jo jen Ulrich Pogoda, to jo ziel jego cyklusa 12 miasycu, we którymś pogoda jo używał, to zacusie, a nucikun obraz kuśnego miasyca naszog lita. Pöźnieńc to jo ten september, niega, a poprzeom zin, za jeszcze ja september jeden tych najważniejszych miesięców ludzie gasu byli kradu żywe we tego coś ziemia im dariwa jo a gaś sme spśaunie to nie jest na tom nic zmieniło a to wiasele dobrych dni myslim se jo usłyszaś takie to pilnowanie na pelach przed przyrodzego deszcza aż cipka melankolii jo takie pedla aż już jo liście se minuło przyklawieje jo Liana Biatok.

0: RBB. Carski program. Carski program. Tema.
1: Słyszymy zinca uściewanie w naszej niegaśnie koligoce, a spiwarce Hannelore Handrykojc, mösta tama zinca. To są se wiste jadn psiosio redne zin. Handrykojc, Hannelore, ja była psiosio oblubowana pla naszych przysłuchariów, jo gledała, aby to chrześcijańskie pedla było we programie, a jo zasa zaspominała na ważność wejsnych temu, a wejsne jest serskie rice we radiu. O myślisz, że jo jeszcze raz słyszasz, jak wena a druga ulicy jo bet jeje żywienia. A żywa.
2: Wejsanarka, spiwarka, żonalistka.
3: Dajszo se wegen uczogny uwitaś na 6-6 radiowych minutów we Serskiej Rydze, a to w Bramborskiego Serskiego Radia. A przy mikrofonie Jożinca i jeszcze raz Hannelore Handrykojc.
2: Tak ju znajome našu Handrykojc, Hanneloru, pšavu, mösčanarku.
3: Ja som se narožila v tom domi žožinca išči bydlím a žož se nažijom až tam také umlišmugu. Aj mi jo přeci šignulo zase domo. Jaka som raz miła u mieście bydlenie, ale ja nie som to dwójko miła, ja nie som uszarzała, musím ja gronić. To nie jo nic za mnie.
2: Z takim kwaši za nią doma rednie jo.
3: Jo. Tam wszyscy rydnią.

0: Jele koncerto Jakubka gotowała, tak w telewizji su spiwaki a spiwar wieżeś byli. A przedsej su weni na wesepny part programy gotowali za tych starszych ludzi. Co go dla Jakubka tak wiele lat eksistirowała.
1: A czemu tak jo? To mamy se rzekłaś przedewszym naszym mistrzańskim, rentnarjam, groszczańskim, a takie szkodojskim, majbarskim, a takie depszańskim rentnarjam. Tokolaż oni są nam od samego zachopienka przedsej zase przykronili, aż dymy daleko to aż. Myśmy toka we kuście takie kupcy, jo, aż mamy raz szyszkości a problemy, a aż niocome wiecie daleko to aż, ale oni są nam przedsej zase przykronili gotowsze dalej, a to zawieszcie zwisują z tym, aż spiewamy takie sztucki, które oni jeszcze znają ze swojego młodego czasu, a to w serskiej rytce.
0: Serskie spiewania są przecie do repertuara słyszali, a takie ten Niemc Bernd Lange jo musał w serskiej rytce sobą spiewać. Wotom żyńca jeszcze ulicy jotej.
2: Ta żyńca jo przecie ulicy, bo wieszcie, ten se kupa jaco, ten se żywe wanie, a pen spiewa, a jano te serskie sztucki. Ten jo se tak zalubował do tego szuknoka.
3: Ja, das hat uns ja ausgemacht. Und ich habe es leider nicht geschafft, die ganzen Jahre nicht geschafft, mal Sorbisch zu lernen, aber ich habe Sorbisch gesungen. Und Hannelore hat mir immer gesagt, was ich singe, also hat das immer übersetzt und ob ich lustig sein sollte oder traurig, das hat mir eigentlich sehr viel gegeben. So.

0: ludovu štucku Jokubka přebasniła na cest Leopoldovarju. Z tym miestaszkom zwiezują most wysypny pomir, a wysypnie ma z tym teke Hannelore Handrykolc cynisz.
1: Myśmy chopili miesesta 4 a 7 żasysz? Jo. Smymy chopili jedno przyjaźstwo ze zmiestaszkom Leopoldo. Tam smy byli predny raz przeprzosone. Tam miał raz jedna delegacja u plawokresa była, a te su byli we myszcze teke. A jo, te su se zajmowali za to serskie, a jo, pyn na drugie lito smy byli przeprzosone tam, a pynio to przecy tak szło raz tam, raz hu. A z to czasza lit. Smy to kuszty lito, som ja kuszty lito pytla była, ak su te ubyli, a bol, każ smy my tam jeli. My ga mamy żynca iści kontakt. Ale tak oficjalne oglity nie są wiecy myżne, to jo było tyn zasteke już o szyszko dokulasz. Wopot choszybus jo miał kontakt, przyjaźski kontakt, to wopota Koszic. A nasz Leopoldow, jo lażał blisko Bratysławie. Daleko przec, a za to nie dało żadne pieniądze. Po takim. To smy szukno, nic szukno, myśmy takie ze serskiego boka cesto dostali, pytpieru finansjalną takie, ale zawiecie żyjemy, to sami zapłacili, a pewnie była ta lipsina i szybsi tom, aż myśmy bydlili pla tych ludzi tam doma. My nieśmy żaden hotel w Utnczyka widzieli, a te u nas takie nic, takie doma. A to dorozmieszę, jo pla tych ludzi takie szło z pomocą tego serskiego.
0: W tym przyjaźstwie jo wena takie pisała w nowym casniku.
2: To jo takie było, ja na obogoszenie casnika pisasz w takich kontaktach miał ze słowiańskimi ludami.
0: Ale ten casny szefredaktor Horst Adam jo se dopomniał takie na to, aż jo Hannelore wysypnie rada pisała w wejsańskim żywieniu.
2: To są byli te wiesne wobrazy. My gasmy ten sam skórzy miasec raz, mieli taki sebe bok, taka reportaże z jadnej sy. A żene z tych wiesnych obrazów, ako ją napisała, są takie odczyszane w tych knigach, tam oni laży nasze rydne sy.
0: Wiele lat jo była Hannelore Handrykolc plan nowego casnika. W tom casu jo wena teke jużo mogi raz żiwała za serski rozgłos. Jadno z tych prednych ustrzywaniu, któreż smy namakali w archiwie, jo z leta 1967 a 1980.
3: Kaž viaco muc na usnušcu, a veto usnuš njamogu. Ja du v mislach napolo, a vižim, kak jo vednjošo. Toštu rednu staru sarsku ludovu ariju, ako nam horono spiva znate mošenski žinsene ko, nijo jano za joko žinskih nikaka sarska štucka. Vosebne jadne iz nich přidu svova ze sceveje vučobe, dokulaš ma velkin vusoku a zagronitu funkciju v rolnikarstve. Jo to Gizla Paulikova, a ona navjeduje mošenske prodrustvo za zverjecu produkciju jadnota.
0: Jo to potrejove ustčevanje. Vena jo ale teke přece v petkunejšem serskem programje tume přisuharjam drobne kulturne pokazki porucova. A na zahupjenku leta 1962-1960 jo Jutta Kajzerova ako vjetnica dolnoserskej rozgłosovej redakcije přašava lec, co Hannelore zahupiš pla rozgłosa živaš.
4: My sme tensas byli v velike nuze. Nesme skoro nikoga vece mili za dolnoserskej serski program. Ja som skoro s dvema ze redakcijskej asistentku a muzikovým redaktorom sama tam bola. A to je veľká gluka za nás bola, až ja som Hannelore za rozkvost rozsúžila. Ona jo miela te žurnalistické znajomnosti, jo to ke tú krajinu, ktorú sme my objezdili v Dolnej Vúžice Darje znala, ale ona jo sa spiešne také zaživovala. Lec rovnož jo bolo za ňu také veľa nového. To, což nie ona tak znala, sú byli te technické veci. A potom jo Hannelore také veľa ľuží znala. A tak je ona mogla se darje zaživaš. A to je teke za mnjo velika gluka bova, že Hannelora prišla. Hannelora nije ten luž bil, kotrež jo se njento, ako žurnalistka, tak dopredka šiščala, ona jo veci za šihim živala. A teke velje novim sobuživašerjom, abo teke lihim, velgim pomagala vosebnje, což tu rec nastupa.
0: Ale nic jano v tom páže jo byla Hannelora Handrikolc za Jutu Kajzeroviju velika gluka a pomoc.
4: Ja nesom mogla s autom jezdžiš, ja som hakli krádu pešče to navuknula a tam som ja rád a také cestu na to gledala, aby se s Hannelorou mogla nieco gromadu ciniš, aby ona mi to ešte nevotezila. A to ja se nám také dare rážilo, ja no jadný raz sme sme krádu zamalili, tam sme jeli do Českie, do Varnsdorfa, net při granici popšaum, žož Hannelora teke cešti bova a ja teke, ale ten raz, ako sme tam se gromadu na drogu udali, jo se tam liži tvarivo v blízkosti granice, tak až sme dejali dali ješ a naraz sme se namakali v mieste Žita. A co nint? Plen sme tam v centrumi Hannelora kotrošiom. Zmužitna bova sme tam okolo jezdili, jaden raz sme krotko ustali při polskej granice, ale mega sme čili do Českie. A pon ešte raz okolo centruma a Češi raz. A pen, akli sme za tom přišli, až jo to ta šaua granica nento za nas, až sú tam niži 3 kilometra, abo tak, kotroš sme dejali jež přes Polsku a potom se vie bejny kusk sled zase do Varnsdorfa. Ale my sme se ešte s casom na to otvorenie tej sarskej ústajence prišli. A kaž se ja myslím, až by ja tam sama ve oše bola, neby ja to zavešte. Tam by všetko už mimo bolo, nežli by ja do Varnsdorfa prišla.
0: V tých zajžených skoro 52 letách Hannelora nento cesto duce bola, aby s mikrofónom zapopatnula to šo, což se stáva při nás ve Serbách. Za aktuálne věci jo v nás se zajmovala, ale na vysypný part zašlo to, což má cuniš s lejsenskými lúžimi. To jo bylo za ňu přeci to nejvážnejšie.
1: Ten kontakt se s tými lúžimi, ak sarsky pejedajú, tak ven se na tých sách teke, tokoľaž toga jo náš kraj, naša krajina a to, o čom špedejali u teke rozpšaviš a tým lúžam nieco groniš a to veni teke ráži svyše. My sú se všetci teke te usčovania spýtovali, žož sme mogali ven k našim přísluchariam. To sú byli za mňa te nejrednejšie doživenia a nejrednejšie usčovania, myslím, jak roniš. Vycia to bol ve Slipem, kaž jo nekaký svežin tam bol a my sme vytam originálne usčovali.

0: A ten bun, nasz psinoskwo, myszcza na co Handrykoec Hannelore, nasze lubie niegaśnej koliginie, a lubie pestro psitykę śpię do miasta, lubie Hannelora.
1: RBB, serski program, wasze temy, nasza muzyka.

Nasumske koncerte vet mi osu tuchelu na našich sach, ali je teke miestče jo muzika ten tyžen vet verio letos nu le krošobusku muziku vo Nasumu, sacho pengcuni instrument togo lieta akordeon, a pet motom muzikaliske zmakania grajo akordeonove projektove ansambel, sučaš bužo te teke fleta a cello, to jo moj tip, tento nakoncu mvele bocne viaco teke ze serskio muziku, ten stvrčk ziga piešich vetbudnja ve pikulu. Teatru. Jo, to je šo vetmojega boka, ja som Gregor Klim, žicim vam riedno v autoru. Mešo se daje.